do, go, yah, he, hey, walk, hey, ha, do, he, he, walk, he, he, he, yah, O kawaii no, o kawaii no, o kwen kwae li kien chong, o yagi hi wau ji kien chong, li hi kwa, li hi, li hi la, na wii wii o kien.